ni wangi orengeny. Inde tayi okodo madanda, inde tayi ni wangi orengeny. Majo mangeny limogo, majo mangeny limogo.